0: Right, asante sana kitese tayari petene. Bote mle.
1: Mhm.
0: Kaka biti. Nagago mut Dennis Agame.
1: Yes.
0: Mhm.
1: Uh-huh. Kagi tun Dennis Agame.
0: Kigitun Agame tag Dennis.
1: Kigitun Kamet.
0: Ay. Ag Dennis.
1: Kigitun Agame tab Dennis Ag Dennis. Mokwanda bak nekisiche.
0: Nekisiche, lakini maribe, eh?
1: Kia kuendi chie family ni yaba kwenyur Dennis.
0: Eh, eh.
1: Kukiga mia mboyondo nota.
0: Oh, agile, higo mia
1: mboyondo. Mboyondo nota nekisiche Dennis.
0: Mm-hmm.
1: Kule hii Dennis, ane baba nongine.
0: Kule hii, nikimenye tukul.
1: Kule lakini kamungi hile mia ni mboyondo neto. Nishurabi hini kubulu manje sivitani.
0: Obonya,
1: eh? Aki chuchu, obolchini ina mituwa igagini moche.
0: Eh, eh.
1: Kone buche, ati gisi ko baba, koko chita negisi cho lakine.
0: Ati nye baba
1: negi ribon. Kone ino.
0: Ehe.
1: Ako lenji, ako mato ito nga, magi go chot family name ne bago, kibago go chichi nga ino.
0: Gap ko ikweri jini.
1: Gamu go ikweri nye.
0: Ehe.
1: So kate banya gine Dennis kule hii. Miele kya ye magosa?
0: Ak bijunga ako sor.
1: Bijunga ako sor, kikile baba matinge gira kabisa. Matinge gero kabisa.
0: Magibende ko tapchi.
1: Kelenji kikatoroga nweri ngwon kokose lakwe lakwan. Kokikonyo chichine ago mulakwet ago
0: mikonyo. Magonyo lakwano.
1: Kilibangita ketu. Oma usote ene lemi mi gomie. Ogi bago rib lakwan gitgini. So jidane ngende Dennis kwa kengwa mus ko yacha tebe Dennis. Kule Dennis. Chitano anga ngo baba kuni kogira otoret gakile amyan kogira okochi rabini kologi ngote inki kulagula ngutanda ne matinye go kulago rabini kigitege ngo kulali matisi go rirgo le mami yelo amenye agogo kwa myani lakini mami chine kogira kule lakini alenge ma part of your family
0: kogo gezur
1: so katebe denisa ngole kya e magosa
0: ai
1: si ya bonda nine ale ma baba nyungono ni
0: bas ewa ga nyemwa wejo